0: Słońce.
1: Rocze je.
0: Chmurie.
2: Osnażujące.
0: Z prostytą.
1: Tu je Radio Ena Politi.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.